ze mną masz i makrimasz. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.